Jaz mislim, da za nam vrlo te konivani spanjice, da je mu zelo vidi pao, ki se tjene, a no, mre, tjene za mno, ali nam plač. Da se ti se, Google Lime. Aki je empieza, aki su jour d'histoire. Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.